na mambe mwana chuana nanga veke kweke abulaga fana na mwana mambe mwana chuana nanga veke kweke abulaga fana nanga veke kweke abulaga kujisa meme mofu nanga kujisa meme masitapa.